0: Радио «Рация». «Рация».
1: Pierwsze półgodziny naszej programy już za nami, już nawet dwie chwiliny pośle połowy godziny. A to czas na to, jak wskazać krychu bolsz pro nadworje. Ależ toż tu gawaryć, doma już to sami baczycie za bekną. Siądnie u drugiej połowie dnia u polsko-białoruskim pamierzy będzie iszą doszcz. Wieczer maje być słabytry, 4 metry za sekundę. A cisk u normie, albo kryszku niżej za normu. Temperatura powietra u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy plus 9, plus 10 gradusów, u Harodni plus 8, plus 9, a u Bieraści najcieplej plus 10, plus 12 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 8 do 9 gradusów, a noczu od 7 do 8. Wieczer tak samo noczu będzie słaby, cisku normie. A zautra, no toż, niczoga dobrego wam nie skażu. Zautra tak samo trzeba spać.

0: dni zaciera czas.
1: Radio Racja. Белосток, Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.